0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: KH dorzuci refreny.

0: dwa.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy

0: Samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowem. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: I po reklamie.

Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl. I po reklamie.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: promocja. Majówka, majówka i po majówce.
1: O nie, nie tym razem.
2: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
3: Mazurska majówka, SK2.
2: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
5: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Stop! Nie zgadzaj się na pierwszą cenę mieszkania. Z Bryksy możesz ją wynegocjować. Przychodzisz, rozmawiasz, składasz swoją ofertę i sprawdzisz, ile możesz zaoszczędzić, na przykład na wykończenie. Negocjuj, decyduj, zamieszkaj po swojemu. Bryksy. U nas cena zaczyna się od rozmowy. Dowiedz się więcej na bryksy.pl.
10: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na serwisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
11: Słyszałeś już? 16 maja w Głogowie Małopolskim w godzinach 11:14.

0: miasta. Zapraszamy na dni otwarte osiedla MKK Invest. To idealna okazja, żeby na spokojnie poznać osiedle, porozmawiać ze specjalistami i skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Na miejscu czeka też poczęstunek i coś jeszcze. Wyjątkowe rabaty na domy dostępne tylko tego dnia. Przyjdź, wybierz swój lokal. Obowiązują zapisy pod numerem 512-171-484. MKK Invest. Nie może cię tam zabraknąć.
1: 30 kwietnia wielkie otwarcie Parku Tajemnicza Solina. Odkryj baśniowy świat legend i przygód, w którym czady przeniosą cię w niezwykłą podróż. Zobacz spektakle artystyczne i weź udział w grze terenowej z nagrodami. Kolej linowa, wieża widokowa i Park Tajemnicza Solina. Wszystkie atrakcje w cenie biletu. Spędź majówkę w tajemniczej Solinie. Szczegóły na pklsolina.pl.
2: Remonty, elewacje, docieplenia to nasza specjalność. Meisterbud poszerza zespół. Szukamy pracownika ogólnobudowlanego. Gwarantujemy stabilną pracę i zgraną ekipę. Dołącz do nas. Meisterbud. Zbuduj z nami swoją przyszłość. www.meisterbud.com.pl.
3: Rzeszowska Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jam, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Hips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
4: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj 3 nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
5: Rzeszowskie Juwenalia już w maju. Baw się z prędkością światła. A po koncertach odpal ultraszybki światłowód i telewizję cyfrową od Skyware. Skyware, sprawdzony dostawca internetu i dumny partner Juwenaliów. Wejdź na skyware.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Coral, producent lodów Top Milker.

0: KFC.
1: Tato, zabrakło dla lalek domku.
0: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
2: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
3: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Boguchwała. Tu warto inwestować.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Michał Serki, ze Barwny Korowód, turniej rycerski i masa innych atrakcji to właśnie czeka na Was podczas dzisiejszego Święta Paniagi, ulicy 3 Maja, dawnej ulicy Pańskiej. O tym, co jeszcze na Was czeka, ma Aleksandra Kot z Estrady Rzeszowskiej.
8: Będą działały dwie sceny, jedna właśnie przy wieży farnej, a druga na fontannie multimedialnej, gdzie będą pokazy akrobatyczne zespołów oraz będzie też na sportowo, będą i pokazy różnych sportów, czy będzie też pokaz jazdy trików akrobacji na rowerze, który poprowadzi Krystian Herba, ale też będzie trening, który będzie powtórzyć pod sceną z Karoliną Majdan-Solecką.
7: Impreza rusza dziś o godzinie 11.
9: Jest dokładnie godzina 10, ale jest dobrze, co? Ale jest przyjemnie, ale jest błogo. Niech nikt tego nie przerywa. To jest niedziela, 3 maja, majówka. Piękny czas, na to czekaliśmy, ale spokojnie, jeszcze tych luksusów w tym roku dużo przed nami. To tak dla podniesienia na duchu dla tych, którzy w majówkę w robocie wylądowali. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Zagra mnie za szybko na początek, obiecuje Kamil Bednarek, lista, później Sunny Grace i Filip Lato. Dokładnie 10. Możemy zsynchronizować zegarki.

Z jakiego powodu ta majówka, wszyscy wiemy, nie będę wam tutaj robił kartkówki, klasówki albo matury z historii. No właśnie, matury, bo to jutro... Powiedziałem to? Miałem przecież nie mówić, że jakieś obowiązki jutro wracają. W każdym razie wydajcie znać, jak jeszcze w tę majówkę... Jaką macie sytuację w ogóle? Jaka rzeczywistość was otacza? Czy wylądowaliście w pracy i w tej pracy wcale może nie jest tak łatwo? Czy jednak jakieś przyjemności jeszcze trwają? Jeszcze będziecie je kontynuować i niczym się nie przejmujecie? Czekam pod 726-826-826 na telefony i smsy, ale przede wszystkim czekam na głosówki na naszym eskowo-dwójkowym messengerze. A to już Doda, Westerwa.

0: Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku w Radiu SK2 w majówkę 2026, a dokładnie w niedzielę 3 maja za pół godziny będzie 11. Ja was zapytałem o to, co tam się u was w majówkę dzieje, jak wy sobie majówkujecie. Czy może jednak w pracy i wpadła głosówka od Tomka?
1: Witam, z tej strony Tomek z Jeleniej Góry. Jeżeli chodzi o weekend majowy, to i piątek, i sobotę, i niedzielę jestem w pracy do 23, więc serdecznie pozdrawiam.
0: O, i tutaj kierowany troszkę troską zapytałem Tomka, co on w tej pracy porabia i gdzie on w ogóle pracuje.
1: Pracuję w pizzerii w Jeleniej Górze, więc na Zabobrzu, który ma 26 lat, więc że tak powiem, ludzie jeść chcą. Nawet jeśli jest taki upał w Jeleniej Górze jak dzisiaj.
0: No tak, jak jest upał, to jest leniwie, do niektórym się nawet grillować nie chce, nie? Ale jeszcze dla uspokojenia Tomek dorzucił jedną głosówkę.
1: Za to w poniedziałek mam 41 urodziny, to sobie odbiję spokojnie. Miłego, pozdrawiam.
0: Tomek, to ja nawet mam tutaj dla ciebie malutką niespodziankę.
2: 100 lat, niech żyje nam.
0: To dla Tomka, który jutro, jak słyszeliście, 41 urodziny obchodzi, jeżeli wy też, jeżeli może dzisiaj świętujecie urodziny, albo tak się zdarzy, może w tę majówkę świętowaliście urodziny, to dla was oczywiście same serdeczności, najlepszości od Deski 2. A jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, Ania Dąbrowska, trudno mi się przyznać.

0: Najlepsze polskie hity w Radiu SK2 w majówkę 2026. Bajmy, co mi panie dasz? Chciałoby się zapytać, a co mi bajmie dasz? Jeżeli chodzi o koncerty, bajmy 15 maja, czyli za 12 dni dokładnie. Do zobaczenia i do usłyszenia na żywo w Białymstoku. Tam zespół zagra na kampusie Politechniki Białostockiej. Pachnie mi to juwenaliami porządnymi. No dobrze, ale słuchajcie, zrobimy sobie jednak małą lekcję historii, co się wydarzyło 3 maja, że mamy majówkę i że dzisiaj wolne i wszędzie powiewają biało-czerwone flagi i się cieszymy. Radujemy. Otóż właśnie tego dnia, jak pewnie pamiętacie, bo wierzę, że tak jest, w 1791 roku, czyli 235 lat temu, Sejm czteroletni uchwalił Konstytucję 3 maja. Pierwszą w Europie i drugą na świecie po amerykańskiej. To jest nasz powód do dumy, a teraz zadanie dla nas oczywiście, żeby Konstytucji, która obowiązuje, przestrzegać i o nią dbać i być z niej dumnym i tyle. Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz, w Radiu SK2 już za chwilę.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Kwitnące tulipany, pachnące bzy.
2: No i te fotki w polach rzepaku.
1: W maju Polska jest naprawdę piękna.
3: Ale my, Polacy, kochamy też odpoczynek w jednym kraju na południu, czyli w Chorwacji.
1: Majówka SK2 w Chorwacji.
4: Lecę do Zagrzebia.
3: Sprawdzić dla Was wszystko, co ważne przed nadchodzącym sezonem urlopowym.
1: Włącz SK2 już dziś po 15:00.
2: I sprawdź, co Chorwacja oferuje na najbliższe wakacje. Autopromocja.
5: Reklama. Elektryk?
6: Jest.
5: Parkieciarz?
6: Jest.
5: Malarz?
6: Jest.
5: A stolarz?
6: Też jest.
7: Na OLX znajdziesz tysiące fachowców, więc z nami masz każdy fach w ręku. OLX. Każdy zyskuje.
8: 30 kwietnia wielkie otwarcie Parku Tajemnicza Solina. Odkryj baśniowy świat legend i przygód, w którym czady przeniosą cię w niezwykłą podróż. Zobacz spektakle artystyczne i weź udział w grze terenowej z nagrodami. Kolej linowa, wieża widokowa i Park Tajemnicza Solina. Wszystkie atrakcje w cenie biletu. Spędź majówkę w tajemniczej Solinie. Szczegóły na pklsolina.pl.
9: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Boguchwała. Tu warto inwestować.
10: Rzeszowskie Juwenalia już w maju. Baw się z prędkością światła. A po koncertach odpal ultraszybki światłowód i telewizję cyfrową od Skyware. Skyware, sprawdzony dostawca internetu i dumny partner Juwenaliów. Wejdź na skyware.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji 2 opakowania plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
14: Może poinformować po prostu.
15: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
16: No w sumie.
17: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest firma Coral, producent lodów Top Milker.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: mnie od razu stopisz serce.
1: Może słowa Marka Grechuty wyśpiewane w tym hicie to jest jakiś trafiony przekaz na tę chwilę, na tę porę majówki? Nie dokazuj, u nas najlepsze polskie hity to jest SK2, a już za chwilę będzie godzina 11. Ale czy ktoś się tym dzisiaj jakoś przejmuje, stresuje? Wszak majówkę jeszcze mamy.
2: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Top Milker.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Yeah.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: W domu coś kapie, coś skrzypi, coś wymaga złotej rączki. Spokojnie. Z OLX masz każdy fach w ręku, bo tutaj tysiące fachowców czeka na twoje zlecenie. OLX. Każdy zyskuje.
2: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
3: Remonty, elewacje, docieplenia to nasza specjalność. Meisterbud poszerza zespół. Szukamy pracownika ogólnobudowlanego. Gwarantujemy stabilną pracę i zgraną ekipę. Dołącz do nas. Meisterbud. Zbuduj z nami swoją przyszłość. www.meisterbud.com.pl.
4: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
7: I po reklamie.
8: Dokładnie godzina 11 na zegarkach w majówkę, 3 maja, w niedzielę, to jest SK2. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, mam dla was najlepsze polskie hity, żeby tam fajnie przy tym, może jeszcze grillu, ewentualnie na tym leżaku się odpoczywało i z majówki korzystało. Roxy Węgiel, Miasto to początek, później Sixteen, później Fiłka i Zwito Bambino, będzie też Kasia Popowska.

przejdzie taki dzień, to jest Kasia Popowska. No i w tej majówce też przyszedł taki dzień, kiedy no w pewnym momencie trzeba będzie już myśleć o powrotach, jeżeli gdzieś tam śmigliście poza miasta, a niektórzy będą odbywać dość długie podróże. Od wczoraj może stresowała też niektórych informacja na temat tego, co się wydarzyło w Wielkopolsce na kolei, bo wczoraj około 17.30 na odcinku między Palędziem a Bukiem, to jest powiat poznański, doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej, no i gigantyczne opóźnienia. I była zastępcza komunikacja autobusowa, ale jak zauważyliście, mówię o tym w czasie przeszłym, dlatego że dzisiaj rano przywrócony już został normalny ruch na linii kolejowej łączącej Poznań i Berlin, no i wszystko wraca do normy, więc jeżeli to wasz kierunek powrotu z majówki albo wyjazdu na przykład do pracy, no to wszystko pójdzie teraz już zgodnie z planem. A mam nadzieję, że wy nie pójdziecie boso, znaczy w odpowiednim momencie każdy z nas pójdzie. A dzisiaj to tylko jeżeli wam wygodnie. Zakopower.

Takim świetnym barometrem, który jasno pokazuje, w jakim momencie kalendarza jesteśmy, jest na przykład wizyta w aptece w długi weekend albo w czasie świątecznym. Wystarczy stanąć w kolejce i od razu po analizie tego, co ludzie kupują, wiemy, że o, chyba majóweczka. Ja wylądowałem wczoraj w aptece zupełnie przypadkowo, nie pytajcie po co i nie po co inni, ale wszyscy w kolejce przede mną kupowali coś na, no wie pani, na problemy z trawieniem. A, czyli jednak grille weszły mocno. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze grillowanie, czy może już inne aktywności, ale odnośnie właśnie innych aktywności majówkowych i nie tylko, to byśmy nie musieli opatrunków kupować i tym podobnych. Chociaż w tym wypadku to chyba najlżejsza sytuacja, mówiąc o tym opatrunku, dlatego że wiadomo, że wsiedliśmy na rowery, wsiedliśmy na hulajnogi, odpaliliśmy rolki. No i się zrobiło gęsto na ścieżkach rowerowych. Naprawdę trzeba na siebie uważać, o co apelujemy. Ale uwaga, bo idą zmiany, moi drodzy. Już od czerwca każdy kierujący rowerem z napędem, hulajnogą elektryczną albo innym urządzeniem tak zwanego transportu osobistego, bo tak to się fachowo nazywa, który nie ukończył 16 roku życia, będzie musiał podczas jazdy obowiązkowo używać kasku ochronnego. Będą też zmiany, jeżeli chodzi o przewożenie dzieciaków na rowerach. Dziecko w wieku do 7 lat będzie mogło być przewożone na rowerze lub rowerze elektrycznym tylko wtedy, kiedy ma założony kask oraz znajduje się na dodatkowym siodełku lub w foteliku rowerowym, a ten też będzie musiał spełniać normy techniczne. Więc warto się z tym wszystkim zapoznać. Otóż nie chodzi nawet o mandaty, które zawisły teraz nad rodzicami i opiekunami, ale chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo. Żeby fajnie było, do tego i policja, i wszyscy ci, którzy się na tym znają. Lekarze przede wszystkim, bo oni mają do czynienia z tymi, którzy kasku nie założyli i myśleli, a, tylko kawałeczek, nic się nie stanie. No właśnie, oni zachęcają od zawsze, więc słuchajmy tych, którzy są zawodowcami w tej dziedzinie. Anna Jurksztowicz, stan pogody już teraz w Radiu SK2, a potem Perfekt i w kolejce jeszcze z najlepszymi polskimi hitami czekają inni, między innymi Warius Manx z hitem, który jest bardzo na czasie. Będzie maj! SK

Jakby Kasia Stankiewicz i Warius Max tutaj o nas i o sytuacji, której się doczekaliśmy, bo wreszcie przyszedł maj, zrobiło się gorąco. No i faktycznie tak jest, Warius Max i maj za nami, to jest SK2 gramy najlepsze polskie hity. Jeżeli chodzi o sytuację pod tytułem zrobiło się gorąco, no to dobrze, że majóweczka tak wygląda jak wygląda, bo idą zmiany pogodowe, ale nie, spokojnie, to już nie będzie jakieś drastyczne tąpnienie.

0: Myślę, że nam spadnie temperatura nagle w nocy do zera albo jeszcze na minusie, a w ciągu dnia do zaledwie 9-10 stopni. Nie, nie, będzie chłodniej. Na przykład tak sobie patrzę, że końcówka tego nowego tygodnia to będzie tak minimalnie w okolicach 15-16 stopni, a zmiana ta przyniesie ze sobą opady deszczu. Wiemy, że tego deszczu już w niektórych miejscach dawno nie było i wiadomo, że tak patrząc na sprawę rozsądkowo, logicznie, no i ci, którzy się na tym znają, też mówią, że już troszkę mogłoby, no to troszkę w tym tygodniu podobno popada, a potem znowu wrócą wyższe temperatury, takie no, grubo ponad dwie dychy, więc będzie i wilk syty, i owca cała, jak mawiają, to tak jeżeli chodzi o pogodę. Lanberry i Trips, dzięki, że jesteś, tak będzie muzycznie już za chwilę w Radiu SK2.
1: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
2: O nie, nie tym razem.
3: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
2: Mazurska majówka SK2.
3: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
5: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowem. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
10: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
11: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: 30 kwietnia wielkie otwarcie Parku Tajemnicza Solina. Odkryj baśniowy świat legend i przygód, w którym czady przeniosą cię w niezwykłą podróż. Zobacz spektakle artystyczne i weź udział w grze terenowej z nagrodami. Kolej linowa, wieża widokowa i Park Tajemnicza Solina. Wszystkie atrakcje w cenie biletu. Spędź majówkę w tajemniczej Solinie. Szczegóły na pklsolina.pl.
16: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Rzeszowskie Juvenalia już w maju. Baw się z prędkością światła, a po koncertach odpal ultraszybki światłowód i telewizję cyfrową od Skyware. Skyware, sprawdzony dostawca internetu i dumny partner Juvenaliów. Wejdź na skyware.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest firma Coral, producent lodów Top Milker.

0: tegoroczny hymn męskiego grania. Pamiętacie, jak była premiera? Pamiętacie, jak ta cała ekipa nas odwiedziła w studiu Eski 2? Są z tego zdjęcia, są z tego filmiki w naszych socialach, chociażby na naszym Instagramie, więc zaglądajcie. Męskie granie orkiestra 2026, czyli Zalia, czyli Igor Herbut, czyli też Vito Bambino. Nareszcie. Tak nazywa się ten numer. Coś mi się wydaje, że on długo z nami zostanie wśród najlepszych polskich hitów w Radiu Eska 2. A już za chwilę będzie niedzielne, majówkowe południe.
1: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Top Milker.
2: Reklama. Renew.
3: Renew. Samochody używane wszystkich marek, odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Daci oraz na używane Renault.pl.
4: Czy wiesz, ile kosztuje teraz mieszkanie? Tyle, ile ktoś powie? A co jeśli to ty podasz cenę? Gotowe mieszkania od Bryksy. Nie za rok, nie za pół roku, teraz. Możesz zaoszczędzić więcej niż myślisz. Bryksy. U nas cena zaczyna się od rozmowy. Dowiedz się więcej na bryksy.pl.
5: Elektryk?
6: Jest.
5: Parkieciarz?
6: Jest.
5: Malarz?
6: Jest.
5: A stolarz?
6: Też jest.
7: Na OLX znajdziesz tysiące fachowców, więc z nami masz każdy fach w ręku. OLX. Każdy zyskuje.
8: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jam, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejjuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
9: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Michał Serkis, jeśli majówkę spędzacie w Rzeszowie, to zaglądajcie na Święto Paniagi, ulicy 3 Maja, dawnej Pańskiej. Punktualnie o 13 spod wieży kościoła farnego rusza barwny korowód, a pół godziny później ruszy impreza na 2 scenach. Na placu farnym i przy fontannie multimedialnej. Spora atrakcji będzie też w Bosie Zamku Lubomirskich. O 15 chociażby macie tam pokaz rowerowy Krystiana Herby. Szczegóły sprawdźcie na stronie Estrady Rzeszowskiej. A już 9 maja w Parku Sybiraków w Rzeszowie macie piknik rodzinny. Będą dmuchańce, zabawy zręcznościowe, baciata i koncert. Start o godzinie 14, a po szczegóły odsyłamy Was na stronę rzeszów.pl.
0: Punktualnie godzina 12, punktualnie południe mamy. Można sobie synchronizować zegareczki, proszę bardzo. A jak tam synchronizowane już poczucie rzeczywistości z tym, co mamy dookoła, a wasze przebudzenie? Mam nadzieję, że to powoli postępuje. Róże Europy, Jedwab, tak zaczniemy tę godzinę, później będzie Bledka, będą też łzy. Na szczęście tylko muzycznie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie w majówkę.
14: Najlepsze polskie hity.
15: Polskie hity. Polskie hity.
14: SK2.
15: SK2.
16: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Dawid Prosiadło, pięknie płyniesz w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów. Mam nadzieję, że u was majówka też popływane. Nie wiem, czy tam był jakieś, może przepłynięcie promem było grane, a może jakieś inne aktywności, a może niektórzy odpłynęli, ale wiadomo, w granicach rozsądku liczę na to i mam taką nadzieję. I teraz patrzę takim srogim wzrokiem jak ojciec. No, widzicie to? 15 minut po godzinie 12 mamy na zegarkach. Majówka nam się powoli kończy, ale jeszcze z niej korzystamy. Wyciskamy do końca jak cytrynę. Natomiast jeżeli jest wam z tego powodu trochę smutno, bo może, nie wiem, wasze plany majówkowe nie do końca wypaliły, albo coś się zepsuło i w ogóle nie mieliście majówki, od czego jest SK2? No właśnie, my już knujemy kolejną majóweczkę, tak? Jeszcze majóweczkę, bo wyobraźcie sobie, że zabieramy was 12 maja do Mikołajek, zabieramy wybrańców, tym, którym się uda, ale oczywiście, żeby się udało, to wy się najpierw zgłosić musicie, więc jaki jest plan? Wchodzicie na sk2.pl i tam piszecie nam, dlaczego to właśnie wy powinniście zasiąść z nami przy Mazurskim Ognisku. A zasiąść z nami przy Mazurskim Ognisku to nie znaczy zasiąść tylko z ekipą Radia SK2, ale też z duetem, który doskonale znacie z naszej anteny. Znacie ich z takiego hitu jak Dość, chociażby, czy Stygnie Lato, tego najnowszego. Kuba i Kuba, oni też z nami będą w Mikołajkach, też będą przy tym ognisku, więc będzie naprawdę super, a my wam dajemy pobyt dla dwóch osób w hotelu Amax w Mikołajkach. To jest tuż przy jeziorze, las jest piękna panorama. Będziecie mogli też oczywiście wziąć udział w profesjonalnych warsztatach grillowych. Będą różne niespodzianki, no ale przede wszystkim ekskluzywny minikoncert właśnie duetu Kuba i Kuba. No to co, to jest dobra majówka? Więc ta oficjalna się kończy, a my na kolejną 12 maja was właśnie zapraszamy, a już od jutra będziemy wam te miejsca przy ognisku rozdawać. SK2.pl, tutaj wchodzicie, tutaj się zgłaszacie i piszecie nam, dlaczego to właśnie wy powinniście zasiąść z nami przy Mazurskim Ognisku. A jeżeli chodzi o plany muzyczne na teraz, to proszę już teraz Ira i Wiara, później będzie Wiktoria Kida, a później będą bracia.

Nasz dobry znajomy Grzegorz Chyrzy tutaj nie sam, bo z Tabem. Numer nazywa się Wstaje. To jest TSK 2 u nas. Najlepsze polskie hity. Zaraz Edyta Bartosiewicz. Zaraz Igo. Będzie Roxana Węgiel. 29 minut zostało do godziny 13. A zdarza się wam czasami

0: Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
1: 30 kwietnia wielkie otwarcie Parku Tajemnicza Solina. Odkryj baśniowy świat legend i przygód, w którym czady przeniosą cię w niezwykłą podróż. Zobacz spektakle artystyczne i weź udział w grze terenowej z nagrodami. Kolej linowa, wieża widokowa i Park Tajemnicza Solina. Wszystkie atrakcje w cenie biletu. Spędź majówkę w tajemniczej Solinie. Szczegóły na pklsolina.pl.
2: Remonty, elewacje, docieplenia to nasza specjalność. Majsterbud poszerza zespół. Szukamy pracownika ogólnobudowlanego. Gwarantujemy stabilną pracę i zgraną ekipę. Dołącz do nas. Majsterbud. Zbuduj z nami swoją przyszłość. www.majsterbud.com.pl.
3: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
4: Rzeszowskie Juwenalia już w maju. Baw się z prędkością światła. A po koncertach odpal ultraszybki światłowód i telewizję cyfrową od Skyware. Skyware, sprawdzony dostawca internetu i dumny partner Juwenaliów. Wejdź na skyware.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Okej, raport wysłany.
8: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
7: Słucham?
8: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
7: O kim ty mówisz?
8: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
7: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
8: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
9: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Coral, producent lodów Top Milker.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.

0: takie klasyki też wpadają na naszą playlistę, wpadają na naszą antenę i do waszych uszu, bo słuchacie Eski 2, a u nas najlepsze polskie hity. Jest niedziela, 3 maja, za chwilę będzie godzina 13.
1: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Top Milker.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: tylko w KFC.
1: Słyszałeś już? 16 maja w Głogowie Małopolskim w godzinach 11-14 zapraszamy na dni otwarte osiedla MKK Invest. To idealna okazja, żeby na spokojnie poznać osiedle, porozmawiać ze specjalistami i skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Na miejscu czeka też poczęstunek i coś jeszcze. Wyjątkowe rabaty na domy dostępne tylko tego dnia. Przyjdź, wybierz swój lokal. Obowiązują zapisy pod numerem 512-171-484. MKK Invest. Nie może cię tam zabraknąć.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
6: No i mamy dokładnie godzinę 13, jeżeli jesteście gotowi na to, żeby swoją majóweczkę jeszcze, mam nadzieję, że nie taką staną w korku, ale taką pełną przyjemności, podkręcić najlepszymi polskimi hitami, to ja też jestem gotów. Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny, Prawie do Nieba, tak rozpoczniemy tę godzinę, a nawet jeżeli już gdzieś w korku utknęliście albo są inne problemy w podróży, to z nami będzie odrobina uśmiechu, obiecuję. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Sierpnia.
1: Krzysztof Zalewski, Kurier w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Nie, no jeżeli chodzi o pogodę, to nie mamy co w czasie tej majówki narzekać zdecydowanie. W Szczawnicy odbył się wiosenny redyk, jedno z najważniejszych świąt góralskich. Barwny korowutowiec były dźwięki trąbit, były regionalne przysmaki. To wszystko stworzyło fajną atmosferę. Kto był, ten widział, ten pewnie przeżywał. A ja, jeżeli chodzi o góralszczyznę, też mam wam coś do powiedzenia a propos pogody w majówkę.
2: To ci powiem. Ciepło.
1: I niech to ciepło trwa. A gdybyście teraz mieli ochotę wskoczyć na konika na biegunach, bardzo proszę, tylko przodem, zdecydowanie, to już Urszula.

Chodzą takie plotki, że podobno w tym roku w sezonie letnim, wakacyjnym, tak to będzie działać, że tam, gdzie pojedziemy, tam będzie słońce. Wiktor Dyduła nam to załatwił. To są najlepsze polskie hity. To jest SK2, 28 minut po godzinie 13. Jeżeli już planujecie wakacje, jeżeli już rozkminiacie, a gdzie tam los mógłby nas rzucić w czasie tegorocznych wakacji i pojawia się na mapie waszej wakacyjnej podróży albo w waszych głowach jako pomysł Chorwacja, no to wiadomo, że tam jest gwarancja słońca. Wiadomo, że to jest jeden z ulubionych kierunków wakacyjnych nas, Polaków. No i dzisiaj w Chorwacji będziemy. To jest oczywiście kraj, który uwielbiamy, jeżeli chodzi o letni wypoczynek. Jakoś nam z Chorwatami tak blisko, jeżeli chodzi o wszystko. Łatwo się z nimi porozumieć. Nawet czasami oczywiście, jeżeli są bariery językowe na klimat, słońce, gwarancja tegoż. No to już chyba długo mówić nie muszę. Kto chociaż raz był, ten wie, co mam na myśli, a jak nie byliście, nie wiecie, co mam na myśli, to dzisiaj po godzinie 15 bądźcie z nami, wtedy wybierzemy się do Chorwacji, a dokładnie do Zagrzebia. Tam będziemy i myślę, że to będzie fajny niezbędnik, taki właśnie przedwakacyjny dla tych, którzy Chorwację sobie planują. Warius Manx już teraz muzycznie w ST2, a potem Vito Bambino z Zalią, będzie to

0: Jak wam majówka nie wyszła z jakiegoś być może nieprzewidzianego i nagłego powodu, to to jest dla was piosenka, która mam nadzieję trochę tchnęła w was optymizmu. Jeszcze będzie pięknie. BRO w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity. Za chwilę bajmy o tobie. 21 minut pozostało do godziny 14.
1: Reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Okej, raport wysłany.
5: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
4: Słucham?
5: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
4: O kim ty mówisz?
5: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
4: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
5: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
6: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Rzeszowskie Juwenalia już w maju. Baw się z prędkością światła. A po koncertach odpal ultraszybki światłowód i telewizję cyfrową od Skyware. Skyware, sprawdzony dostawca internetu i dumny partner Juwenaliów. Wejdź na skyware.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Coral. Producent lodów Grand Cookie.

0: To Jugoton i Kazik Magic i trochę nas rozpędzili i dobrze, bo może ktoś już troszkę w lenistwo majówkowo-niedzielne nam tutaj obrósł, a tak nie można, nie można. Za chwileczkę powroty. Powiedziałem to? Przepraszam. Nie, jeszcze się wolnym rozkoszujemy. To jest Teska 2. Gramy najlepsze polskie hity i powoli zbliżamy się do godziny 14.
1: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Grand Cookie.
2: Reklama.
3: Stacje paliwa Bak. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa Bak? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Michał Serkis, strefa piłkarska i sztuk walki, mistrzostwa Nordic Walking, ale też rolkowy na ide skating, turniej darta i wiele innych atrakcji. Tak zapowiada się kolejna odsłona Podkarpackiego Festiwalu Sportowego w Rzeszowie. Będą też oczywiście biegi, zapewnia organizator wydarzenia Paweł Hanulak.
9: Będą dystanse od tak naprawdę od 4 km minimaraton rzeszowski do 106 km ultramaraton podkarpacki.
8: Festiwal sportowy w Rzeszowie rusza 29 maja. W maju ruszają też plenerowe, weekendowe wieczory w rzeszowskiej Zorzy. Seanse będą do września w piątki, soboty i niedzielę po zachodzie słońca. Szczegółowy repertuar macie na stronie rzeszowskiej Zorzy.
10: Jest 14. Newseski 2, Jakub Konieczkowicz. Andrzej Poczobut odznaczony Orderem Orła Białego. Uroczystości odbyły się dziś na Zamku Królewskim w Warszawie. Odznaczenie wręczył prezydent Karol Nawrocki.
11: Nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej. Osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony.
10: Mówił Andrzej Poczobut. Przypomnę, w białoruskim więzieniu spędził ponad 5 lat. Został uwięziony za krytykowanie władz Białorusi. Krajowa piętnastka zablokowana po zderzeniu trzech samochodów. To w Brzeźnie koło Torunia. Jedna osoba została ranna. Trasa pomiędzy Toruniem i Kowalewem Pomorskim jest nieprzejezdna. Służby kierują na objazdę. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Po majówce czas na maturę. Jak nastroje uczniów?
12: Stresuję się troszeczkę. Bardziej matematyki.
13: Trochę się boję polskiego teraz.
14: Nie czuję zbytnio stresu.
10: A start matur już jutro o 9:00. Na początek język polski.
0: Minuta po godzinie 14, no to czekamy na matury, na wyniki potem będziemy czekać. I zawsze się na coś czeka, prawda? A jak czekacie na Monikę Brodkę i jej hit, na przykład ten, no to bardzo proszę, on otwiera tę godzinę z najlepszymi polskimi hitami w majówkę w Radiu SK2. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Metzner i Gotham w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Karol napisał po 726-826-826, że coś mu się obiło o uszy, że ta majówka to tak, kończy się, ale z nami, z SK2 będzie jeszcze jedna mazurska majówka. I czy to prawda? Oczywiście, że prawda. Oczywiście, że 12 maja będziemy my z wami, wy z nami, a z nami wszystkimi rewelacyjny duet Kuba i Kuba w Mikołajkach na Mazurach i tam będzie kolejne już wcielenie naszej akcji pod tytułem Mazurska Majówka. Zabieramy was do hotelu Amax. Macie do zgarnięcia od nas pobyt dla dwóch osób w tymże hotelu. Będzie oczywiście mini koncert duetu Kuba i Kuba, tylko i wyłącznie dla uczestników naszej majóweczki. Będzie też fajna sceneria dookoła, jak to na Mazurach. Jezioro i las, i warsztaty grillowe, i jeszcze mnóstwo innych niespodzianek, które dla was przygotowaliśmy, nad którymi cały czas pracujemy. Słuchajcie, ale żeby być tam z nami, żeby się w ogóle udało wam zgarnąć taką mazurską majówkę z nami, z duetem Kuba i Kuba, no to musicie podnieść rękę do góry i zgłosić się do zabawy. Ale samo podniesienie ręki nic nie da. Wchodzicie na sk2.pl, no i tam piszecie, dlaczego to właśnie wy powinniście zasiąść z nami przy mazurskim ognisku. Czekamy na zgłoszenia, jutro już na pewno nowo poznamy pierwszą osobę, która pojedzie z nami na mazurską majówkę. Z nami i z duetem Kuba i Kuba. A teraz muzycznie w SC2 wideo. Jania Wyszka, Oni będzie Soft. Potem będzie Sanach i Dawid Podsiadło. Potem w planach formacja nieżywych schabów. Hej, hej!

Roxy Faust na szeroką wodę w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, że majóweczka, że 3 maja, czyli rocznica uchwalenia konstytucji w Polsce, to jedno, ale też się ładnie składa, bo dzisiaj mamy dzień bez komputera i dzień słońca. I rzeczywiście chyba można jedno i drugie jeszcze podpiąć pod owe świętowanie. Mysłowic, sprzedawcy marzeń w Radiu SK2 już teraz, a później Monika Lewczuk.

0: kroplą deszczu to Gabriel Fleszar w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity, jeżeli chodzi o deszcz. Podobno w tym tygodniu niektórzy na niego bardzo czekają i się gdzieś tam doczekamy, tak mówią o synoptycy. Ale jeszcze na moment wrócę do grillowania. No jest tak, że być może gdzieś tam na jakimś grillu, na jakimś spotkaniu, na jakiejś takiej posiaduszce majówkowej ktoś wyciągnął jeszcze zapasy, które zostały ze świąt wielkanocnych. Ja nie wiem, co to mogłoby być, ale może ktoś tam jeszcze coś miał. A nie, teraz przyszło mi do głowy, co to mogłoby być, ale o tym powiedzieć nie mogę, wiadomo. I tu znacząco do was oko puszczam. 20 minut do 15, za chwileczkę Ania Karwan.
1: SK2.
2: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
3: O nie, nie tym razem.
2: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
1: Mazurska majówka, SK2.
2: Jezioro, grill, hotel ze spa, no i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
5: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
9: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm. W jednej z najlepszych maili ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
10: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brookbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
11: Stop! Nie zgadzaj się na pierwszą cenę mieszkania. Z Bryksy możesz ją wynegocjować. Przychodzisz, rozmawiasz, składasz swoją ofertę i sprawdzisz, ile możesz zaoszczędzić, na przykład na wykończenie.

0: Negocjuj, decyduj, zamieszkaj po swojemu. Bryksy. U nas cena zaczyna się od rozmowy. Dowiedz się więcej na bryksy.pl.
1: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się Twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na serwisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
2: Rzeszowska Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jam, Myslowis, Kacperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Hips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejjuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
3: To będzie ostatnia reklama.
0: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj 3 nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo Twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Coral, producent lodów Grand Cookie.

0: z ulubionych kierunków wakacyjnych naszych, Polaków. Więc zapraszam was do Chorwacji, do Zagrzebia. Będziemy tam już po godzinie 15 razem między innymi z Dawidem Wajną.
1: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Grand Cookie.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trakcie.

0: do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Lubisz lody?
2: Lubię.
1: Ja lubię owocowe.
2: A ja śmietankowe.
1: Na patyku.
2: Z pudełka.
1: A chcesz spróbować moich?
2: A ty moich?
1: Koral. Przełamuje lody.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
6: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja, miasteczko akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów, wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jem, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejjuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
8: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Rzeszowskie Juwenalia już w maju. Baw się z prędkością światła. A po koncertach odpal ultraszybki światłowód i telewizję cyfrową od Skyware. Skyware, sprawdzony dostawca internetu i dumny partner Juwenaliów. Wejdź na skyware.pl.
11: I po reklamie.
12: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz, 28-letni motocyklista, zginął na miejscu. Do śmiertelnego wypadku doszło w miejscowości Tuczna na Lubelszczyźnie. Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia, mówi Katarzyna Gongolińska z bialskiej policji.
13: 62-latka, kierując samochodem podczas skręcania w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu motocykliście.
12: Na miejscu pracują obecnie policjanci i prokurator. Nie tylko Andrzej Poczobut. Prezydent na Zamku Królewskim w Warszawie oznaczył dziś jeszcze 3 osoby orderami Orła Białego. Otrzymali je dyrygentka Agnieszka Duczmal-Jaroszewska, działaczka opozycji z czasów PRL Hanna Łukowska-Karniej oraz reżyser Lech Majewski. 2 miliony osób zebrały się na plaży Copacabana w Brazylii. To przez darmowy koncert Shakiry, przekazał burmistrz Rio de Janeiro, a było to kolejne z wydarzeń mające ożywić lokalną gospodarkę. W poprzednich latach na plaży występy dały Madonna i Lady Gaga.
14: Dobra, majówka powoli zwija swój parawanik, ale spokojnie, my jeszcze go nie zwijamy. Wracamy razem z wami do domu. Jedni wracają

0: grilla, a my robimy klimat lepszy niż ta ostatnia kiełbasa z rusztu. Za chwilę też będziemy mówić dzień dobry i to po chorwacku. Nasz człowiek, Dawid Wajda, stoi właśnie gdzieś między słońcem a zimnym napojem i sprawdza, czy Chorwacja jest gotowa na polską inwazję parawanów.
1: Najlepsze polskie hity.
2: Polskie hity. Polskie hity.
1: SK2.
0: No i gramy tylko polskie hity, takie, które znacie lepiej niż swój pin do karty. Margaret, na dzień dobry, Kowalski, witajcie.

0: W SC2 Kombi to teraz wsiadamy do kombiaka i jedziemy za granicę przy najlepszych polskich hitach z SK2.
1: Majówka SK2 w Chorwacji.
0: Dobrze słyszeliście. Łączymy się z Dawidem Wajdą, który jest w Zagrzebiu. Ja mam jedno bardzo ważne pytanie. Dawid, chłopie, po co ty tam w ogóle pojechałeś?
2: Jak to po co wyjechałem do Zagrzebia? Żeby sprawdzić i zrobić wam grunt, być może pod tegoroczne wakacje. Co prawda majówka już się kończy, ale no my już myślimy o wakacjach. Jeden z najbardziej ulubionych kierunków dla Polaków to Chorwacja. I jak ktoś myśli Chorwacja, to oczywiście myśli wybrzeże, Adriatyk, kąpiele, te piękne tereny, które tam są. Ale przecież jest jeszcze stolica, która często jest pomijana. A jak ja tutaj sobie tak spaceruję, okazuje się, że jest bardzo piękna. Co więcej, w ogóle mam sprawdzone info, w tym roku będzie więcej miejsc w samolotach z Polski prosto do Zagrzebia, czyli do stolicy Chorwacji, więc może akurat na tą większą ilość miejsc się załapiecie. No słuchajcie, będę tutaj zwiedzał, będę może jakieś tipy wam sprzedawał a propos tego, co, gdzie i jak. Pozwiedzamy sobie też troszeczkę. Co więcej, może kogoś tutaj złapiemy, może pogadamy o tym, czy w ogóle kojarzą Polskę, kojarzą coś z Polski. Może spotkam jakichś polskich turystów. Nie wiem, to wszystko na bieżąco. Na razie sobie spaceruję z mikrofonem. Ludzie się patrzą na ten czerwony mikrofon Radia SK2, więc postaram się tutaj na pewno kogoś zaczepić. Coś, niecoś o jedzonku pewnie też sobie poopowiadamy. No i bądźcie czujni, bądźcie z nami. Na pewno będziemy się jeszcze łączyć. Ja cały czas spaceruję, więc też zbieram myśli. Ciężko mi się... W ogóle ciężko się mówi i idzie jednocześnie. To ci muszę na pewno powiedzieć, ale połączymy się następnym razem. Za każdym razem pewnie będę już w innym miejscu, więc bądźcie blisko i słuchajcie.
0: Dawidku, to spokojnie, bez stresu, stań sobie tam gdzieś, sprawdzaj knajpki, uliczki, klimaty, no i idziesz przez Zagrzeb pewnie w klapeczkach, bo tam gorąco, a klapki robią klap, klap, klap. Lokalsi pewnie patrzą i myślą, oho, sezon na klapeczki otwarty.

0: Ale w S2 kończy się majówka, majowy weekend, otworzyliśmy na Mazurach i w górach, ale kończymy z przytupem.
1: Majówka SK2 w Chorwacji.
0: Tak, wracamy do naszego człowieka, który jest tam na miejscu, w Zagrzebiu. Łączymy się ponownie z Chorwacją, Dawid Wajda w terenie. Dawid, powiedz szczerze, czy ty tam jeszcze coś sprawdzasz dla słuchaczy? Co ty teraz będziesz tam robił?
2: Teraz będą takie polskie akcenty, jak was interesuje, co teraz będę robił w Zagrzebiu, bo mijałem ulicę Warszawską, jest taka ulica Warszawska, a teraz słuchajcie, muszę, bo się uduszę, wchodzę do tramwaju, bo słuchajcie, jest takie coś, co was polskiego może spotkać w Zagrzebiu, to jest jeden z tramwajów, to jest tramwaj numer 6, ja się przygotowałem, nawet po chorwacku się przygotowałem. Oprostite, kamo ide ovaj tramwaj?
3: Sopot.
2: Thank you. Jak słyszeliście, do Sopotu. To jest jeden z tych polskich elementów, które mogą się pojawić w Zagrzebiu. No jadę do Sopotu, jest naprawdę taki tramwaj, tramwaj numer 6. On jedzie do Sopotu. Tak się nazywa chyba jedna z dzielnic Zagrzebia. Przejadę się kilka przystanków i idę podróżować dalej. I jeszcze muszę skasować bilecik.
0: A, właśnie, no.
2: Poczekajcie, bo żeby nikt tu mnie nie przyłapał.
0: No.
2: Poszło.
0: No. Dawid wygrzebał, zagrzebany bilecik skasował i jedzie do Sopotu. Proszę bardzo.
1: Majówka SK2 w Chorwacji.
0: Do Sopotu jedzie w Chorwacji? Tramwajem? Tam chyba w Chorwacji nie ma kanarków. A może?

0: Dzień dobry, kocham cię. Strachy na lachy w Radiu SK2. Jeszcze rzut oka na nasze majówkowe powroty i na drogi, bo jest tu trochę nerwowo. Dajecie znać, że 92 między Sochaczewem a Łowiczem. W Nowym Kozłowie pierwszym dokładnie Patryk napisał. Wypadek i droga jest zablokowana, więc tutaj trzeba uzbroić się w cierpliwość. 86 krajowa. Zjazd z Tychów w stronę Katowic. Też nieciekawie są utrudnienia i ruch zwalnia. Jeszcze obwodnica Trójmiasta, S6 między Gdańskiem Owczarnią a Gdańskiem Owczarnią. Lotniskiem. Tam też kolizja, robią się korki w kierunku Łodzi. Spokojnie, noga z gazu, głowa oparta o zagłówek.
1: SK2.
0: Leci w głośnikach i będą takie hity, które nie poganiają, ale przypominają, że lepiej dojechać później niż wcale. Sylwia Grzeszczak już za chwilę i słowa laka.
1: Reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Tato, zabrakło dla lalek domku.
7: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
8: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
9: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
10: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień.

0: Czas leci, a my, no co, cały czas młodzi, tylko mamy lepsze historie do opowiadania, a takie historie najlepsze będzie dla Was miał i to prosto z Zagrzebia, ze stolicy Chorwacji. Dawid Wajda, który jest tam na miejscu i będziemy z nim się łączyć po godzinie 16. A o pełnej, punktualnie, najważniejsze newsy. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Grand Cookie.
2: Reklama.
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
4: Myślisz największy wybór BMW na Podkarpaciu? Mówisz Auto Premium. Myślisz zaufanie? Mówisz Auto Premium. Myślisz wysoka jakość? Mówisz Auto Premium. Myślisz doświadczenie? Mówisz Auto Premium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Auto Premium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki. Załogę z 17-letnim doświadczeniem oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H. BMW. Radość z jazdy.
5: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja, Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów, Wesołe Miasteczko, Autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jam, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Boguchwała. Tu warto inwestować.
11: Rzeszowskie Juwenalia już w maju. Baw się z prędkością światła. A po koncertach odpal ultraszybki światłowód i telewizję cyfrową od Skyware. Skyware, sprawdzony dostawca internetu i dumny partner Juwenaliów. Wejdź na skyware.pl.
12: Gorąco?

0: KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Michał Serkis, do tego wydarzenia warto już rozpocząć przygotowania. Mowa o triatlonie w Rzeszowie. Na uczestników czeka sprint, pływanie, rower i bieg.
5: Następna edycja triatlonu jest w ostatni weekend maja, czyli to będzie 29-30 maj, dzień przed Dniem Dziecka. I tym razem będzie połączona z dużym, zorganizowanym sportowym Dniem Dziecka na bulwarach.
4: Mówił Bogdan Serwiński, organizator. Gigantyczne warany, majestatyczne węże, barwne gady i płazy, a to wszystko w otoczeniu bujnej roślinności. Rzeszowski Dom Kultury przy ulicy Herbowej 3 zaprasza do świata wildlife. Szczegóły na stronie placówki.
6: Jest 16. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Kierowanie łodzią w stanie nietrzeźwości. Są zarzuty dla sternika po tragedii na Jeziorze Salińskim. Przypomnę, w nocy z piątku na sobotę w miejscowości Salino przewróciła się łódka, na której płynęło 5 osób. Życia dwojga z poszkodowanych nie udało się uratować. Sternika zatrzymano, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. 5000 amerykańskich żołnierzy wycofanych z Niemczech. To nie koniec, zapowiada Donald Trump. Przypomnijmy, Pentagon ogłosił, że w ciągu najbliższych miesięcy amerykańska obecność u naszego zachodniego sąsiada się zmniejszy. Ma to być reakcja prezydenta USA na krytykę wojny z Iranem ze strony kanclerza Niemiec Friedricha Merca. W czasie powrotów z majówki policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa. Jeśli zdarzy się wypadek, szczególnie ważny jest korytarz życia.
7: Jeżeli mamy więcej niż 3 pasy ruchu, to prawa ręka sugeruje, że jeden pas w lewo, pozostałe prawe pasy w prawo.
6: Mówi Tomasz Zieliński z warmińsko-mazurskiej policji. Służby przypominają również, by pamiętać o tak zwanej jeździe na suwak.
8: A my rozsuwamy teraz suwaczek. Majówkowa ekipa melduje się na pokładzie. Nieważne, co teraz robicie. Odpalacie grilla, pakujecie bagażnik, czy jesteście w trasie, albo tak jak Kuba, załóżmy, w pracy. Ale wiek, tak że przyjemne. Moi drodzy, przed nami wspólna podróż i to nie byle jaka. Dzisiaj zabieramy was aż do słonecznej Chorwacji. Tam jest nasz człowiek Dawid Wajda. W Zagrzebiu wygrzebuje dla was to, co najlepsze.
9: Najlepsze polskie hity. Polskie hity.
8: Kuba, ale ty się cieszysz, że jesteś w pracy, bo ja na przykład bardzo.
10: To oczywiście.
8: No, są klimaty, są smaki, jest energia, dokładnie tak
10: no
8: jak
10: i,
8: trzeba.
10: I łatwiej się wchodzi później po tej majówce.
8: I wychodzi też.

0: A w Esce 2 absolutnie najlepsze polskie hity na majówkę, powrotówkę, a nie wracamy, tylko lecimy i to gdzie?
1: Majówka Esca 2 w Chorwacji.
0: Tak, dobrze słyszycie. Grzebie w tym Zagrzebiu i szuka tego, co najlepsze właśnie w Chorwacji. Dawid Wajda, z którym się łączymy. Dawid, pływasz w wodzie, pływasz tam w fontannie. Z czego korzystasz? Lody?
2: Na razie, jakby to powiedzieć, korzystam z przyrody, bo jakby dość ścisłe centrum Zagrzebia otacza taką podkową wiele parków. Tych parków jest 7, każdy z nich jest przepiękny. Ja sobie tak spaceruję. Teraz akurat jestem pod pomnikiem pierwszego króla Chorwacji, króla Tomislava. Jest tu bardzo dużo osób. W tle widzę piękną galerię sztuki. I teraz podejdę do grupki, która tutaj stoi i zapytam, co im przychodzi do głowy, jak myślą o Polsce.
3: Excuse me, I'm from Polish Radio. You're from here?
4: No.
3: No? Where are you from?
4: From Szczebenik.
3: Croatia.
4: Croatia.
3: Yes?
4: Yeah.
3: Okay, I prepared something in Croatia. I z polskie sam. Co wam padnę na pamięć, kad czuję te Polska?
4: A nie znam.
5: Christmas in Krakow.
6: Okay.
7: Krakow and salt mines. Lewandowski.
8: Iwan Paweł II.
5: Tourist.
6: Polish tourist?
5: Yeah.
3: Yes, okay. Something else?
9: Lots of churches.
3: Dużo kościołów po polsku. In Polish. Dużo kościołów.
10: Dużo kościołów. Dużo kościołów.
3: Okej. Okay. What else?
11: Say it.
5: Wodka.
3: Okej. Okay. You also?
12: Potato.
3: Ziemniaki po polsku. Ziemniaki.
12: Yeah.
3: Could you repeat?
12: Ziemniaki.
3: Okay. Something else? Co wam padnę na pamięć, kad czuję te Polska?
13: Cześć.
5: Zdrowo?
3: Zdrowo?
5: Zdrowie?
3: Ja zdrowie. Okej. Okay. And you? No? Tak jak się spodziewałem, mamy papieża, mamy Lewandowskiego, dużo kościołów, to bardzo też mi się spodobało. Dziwię się, że nikt nie powiedział pierogi.
0: A co ze schabowym?
1: Majówka SK2 w Chorwacji.
0: Ach, ta fala właśnie zrobiła przed chwilą ten cały efekt. Tak, jestem w Chorwacji, do której będziemy jeszcze za chwilę wracać. Z Dawidem Wajdą się połączymy. A u nas w Esce 2 gorąco, jak też nad polskim morzem. A co? I nie tylko pierogi czy schabowe. Gotowana kukurydza o...

0: wakacji.
1: Bo również tak z wami właśnie spędzamy kończący, ale dopiero początek się naszego majówkowego podróżowania ze Skąd 2 i z najlepszymi polskimi hitami. Dawid Wajda, on jest w Chorwacji. Tak, tam właśnie zajrzeliśmy i z nim się teraz łączymy. Dawidos, przyjacielu, co ty tam porabiasz? Gdzie ty w ogóle jesteś teraz?
2: Kamieniczki, uliczki, kościoły, trochę taki Kraków, jakbym miał tam tak Zagrzeb porównać, podobno ilością mieszkańców podobnie. Dolna część miasta, w której byłem i właśnie zaczynam wchodzić w górną część miasta. Dolna część miasta bardziej nowoczesna, górna część miasta jeszcze nie wiem, ale wygląda na bardziej zabytkową. Miałem nadzieję się przejechać kolejką i nie przejadę się, bo jest zamknięta. Tutaj w ogóle dużo budynków jest w remoncie, bo 6 lat temu było jakieś straszne trzęsienie ziemi, które tutaj zdewastowało Chorwację i Zagrzeb także, więc dużo w remoncie rzeczy, ale i tak jest bardzo ładnie. Jadłem lody, słuchajcie, i gałeczka lodów za 2 euro. No to całkiem uczciwa cena. 2 euro, ale co zauważyłem? Zauważyłem jedną rzecz. Chorwaci bardzo lubią Polaków w ogóle. Jak się powie dzień dobry, to się dostaje jakąś taką większą porcję. Za mną stał ktoś, kto powiedział good morning i zapłacił tyle samo, a dostał mniejszą porcję lodów. Także taki tip dla was. Jak będziecie w Zagrzebiu i będziecie kupować lody, to mówcie dzień dobry. Dobra, ja idę na górę.
1: A co ty tak dyszysz jak po dmuchaniu materaca nad morzem?
0: Majówka SK2 w Chorwacji.
1: Tak z wami spędzamy właśnie ten czas. Kolejka nie działa, wystał się w kolejce po lody i teraz wdrapuje się po schodach twardo w Zagrzebiu. Dawid Wajda, jeszcze kolejka. To już dla was. Najlepszych polskich hitów na majówkowe podróżowanie. Kuban i Kuba za chwilę, Sanach także wpadnie z szampanem, a to już Demono. I pamiętajcie, jak będziecie w Chorwacji, to tak jak Dawid mówił, mówcie dzień dobry. Wtedy w Chorwacji wszystko jest na sprzedaż.

0: Stanach, która cały czas dochodzi do siebie po koncercie w Gdańsku, ależ było show. No chodzi o to, że był dym, było konfetti i była ona latająca jak anioł akrobata nad publicznością. W Poznaniu, Wrocławiu, w Białymstoku i w Krakowie, tam jeszcze Stanach zajrzy ze swoim show stadionowym.
1: SK2.
0: A za chwilę Magda Fem zrobi show. Kłamstwa nie będzie, choć o kłamstwie zaśpiewa.
2: Autopromocja.
1: Choć pytania mogą wydawać się proste,
2: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina?
4: Agawa.
3: Kolor?
4: Też agawa? Nie.
3: Abażur?
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
1: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
2: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
1: Reklama. Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
5: Słyszałeś już? 16 maja w Głogowie Małopolskim w godzinach 11-14 zapraszamy na dni otwarte osiedla MKK Invest. To idealna okazja, żeby na spokojnie poznać osiedle, porozmawiać ze specjalistami i skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Na miejscu czeka też poczęstunek i coś jeszcze. Wyjątkowe rabaty na domy dostępne tylko tego dnia. Przyjdź, wybierz swój lokal. Obowiązują zapisy pod numerem 512-171-484. MKK Invest. Nie może cię tam zabraknąć.
6: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja, miasteczko akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów, wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jam, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Hips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Coral. Producent lodów Grand Cookie.

0: Kasia Cerekwicka w SC2 z kawałkiem na kolana. Można na nie paść czasami, jak się wjedzie w jakiś zator na autostradzie podczas powrotu majówkowego, ale ze Ską 2 będziecie na bieżąco zawsze poinformowani już za chwilę 17 i aktualne, między innymi właśnie informacje z dróg.
1: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Grand Cookie.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Czy wiesz, ile kosztuje teraz mieszkanie? Tyle, ile ktoś powie? A co jeśli to ty podasz cenę? Gotowe mieszkania od Bryksy. Nie za rok, nie za pół roku, teraz. Możesz zaoszczędzić więcej niż myślisz. Bryksy. U nas cena zaczyna się od rozmowy. Dowiedz się więcej na bryksy.pl.
9: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jam, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
10: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Rzeszowskie Juwenalia już w maju. Baw się z prędkością światła, a po koncertach odpal ultraszybki światłowód i telewizję cyfrową od Skyware. Skyware, sprawdzony dostawca internetu i dumny partner Juwenaliów. Wejdź na skyware.pl.
13: I po reklamie.
14: Jest 17, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Groźny wypadek na A2 w Łódzkiem. 4 osoby są ranne, trasa w kierunku Warszawy nieprzejezdna. Między węzłami Wartkowice i Emila doszło do zderzenia 2 samochodów osobowych i motocykla. Na miejsce skierowano śmigłowiec LPR. Droga w stronę stolicy jest całkowicie zablokowana, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. W rocznicę powstania pierwszej konstytucji dyskusję o pisaniu nowej. Prezydent Karol Nawrocki powołał w tej sprawie specjalną radę. Na działania prezydenta odpowiada premier Donald Tusk.
15: Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie. Więc tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę.
14: Rada nowej konstytucji liczy na razie 7 osób. Prezydent zapowiedział jednak, że zaprosi do niej kolejnych ekspertów i parlamentarzystów. Po słonecznej majówce wystąpią deszcze i burze, zapowiadają synoptycy IMGW. Już w poniedziałek nad Polską pojawią się chmury. Na zachodzie oraz północy kraju możliwe przelotne opady. W nocy z poniedziałku na wtorek może popadać więcej, wszędzie poza południowo-wschodnią Polską. A wtedy też pojawią się burze, to głównie na północy.
0: Po majówce? Będzie padać.
14: Może.
0: No i dobrze, niech trochę tam nam popada, grille przynajmniej odpoczną. A teraz uwaga. Co to jest? Krystalicznie czysta woda, grillowana kuchnia śródziemnomorska, kawa pita godzinkami, nikt się nie spieszy. Wiesz, gdzie tak jest?
14: Brzmi jak marzenie.
0: Brzmi jak Chorwacja, moi drogi. Byłeś kiedyś w Chorwacji?
14: Oj, nigdy.
0: Ja też nigdy nie byłem, ale znam kogoś, kto jest i za chwilę sprawdzimy, co tam robi.

0: Dawid Podsiadło i Sezon w SC2 kwadrans po 17. Gramy tylko polskie kawałki tutaj, ale dzisiaj nadajemy je trochę dalej niż zwykle, aż do Zagrzebia.
1: Majówka SK2 w Chorwacji.
0: Bo tutaj jest Dawid Wajda, którego wysłaliśmy, ale z bardzo ważnym zadaniem, aby przygotował dobry grunt pod interes. Czyli sprawdził dla was Chorwację i Zagrzeb przed wakacjami. W ostatnim łączeniu, Dawid, wchodziłeś się po schodach. Strasznie się zdyszałeś. Rozumiem, że już jesteś na górze.
2: Tak jest, zgadza się. W tym momencie jestem w górnej części Zagrzebia, bo jak już wspominałem, miasto dzieli się jakby na to dolne i na to górne. Wszędzie pełno zabytków, wszędzie pięknie i ładnie, ale powiem wam, że swojego zawsze spotka, bo spotkałem Polkę, Gosię, cześć.
3: Cześć, bardzo mi miło.
2: I powiem wam tylko tyle, że Gosia jakby mieszka już tu bardzo długo i dowiedziałem się jeszcze w krótkiej rozmowie, że masz męża Chorwata, tak?
3: Tak, mam męża Chorwata, a jestem Polką, ale od 6 lat już tutaj mieszkam.
2: I no, jak mam pokrótce zapytać, jak ci się tu mieszka, dziewczyno?
3: Mi bardzo dobrze. Uwielbiam Zagrzeb, uwielbiam tą energię, uwielbiam ludzi, kocham swojego męża, kocham swoją pracę, więc żyje mi się tutaj bardzo dobrze.
2: Dobra, to teraz powiedz mi, jak jedziesz na wakacje, tak. My jeździmy w Polsce na Bałtyk, ty jeździsz na Adriatyk?
3: Tak. Ja spędzam nad Adriatykiem, spełniłam sobie ostatnio takie małe marzenie, mam taką malutką łódeczkę, gdzie ja i mąż wspólnie pływamy po Morzu Adriatyckim i odkrywamy różne wysepki, także również Morze Bałtyckie, bo tam studiowałam w Gdyni, mam siostrę, więc Bałtyk i Adriatyk są mi bliskie.
2: Jak często wracasz do Polski?
3: Ze względu na to, że jestem przewodnikiem lokalnym, więc w sezonie letnim raczej jestem tutaj na miejscu, prowadzam grupy, ale święta Bożego Narodzenia, czy wielkanocne, czyli ten okres taki jesienno-zimowy, często można mnie w Polsce spotkać.
2: Okej, okay. A powiedz mi, jakbyś miała polecić mi, co mam zjeść z takich kultowych, chorwackich, zagrzebskich, o tak, dań, to co by to było?
3: Myślałam, że zapytasz mnie o wino, bo to mi się pierwsze nasunęło, ale jeśli chodzi o kuchnię, to zdecydowanie sztrukle, czyli takie regionalne nasze danie. To jest takie bardzo cienko rozwinięte ciasto, które jest wypełnione świeżym serem krowim, na słono podawane, ze śmietaną zapieczone. Typowe danie kuchni tutaj z Zagrzebia.
2: No dobrze, bo akurat mi w brzuszku zaburczało. To w sam raz. Gosia, nie zatrzymuję cię. Wszystkiego dobrego.
3: Zajemnie.
2: Jakieś pozdrowienia dla Polonii naszej kochanej.
3: Wszystkich kochanych moich Polaków zapraszam do Zagrzebia serdecznie. Wszystkich całuję, wysyłam pozytywną energię i słoneczko z Zagrzebia. Zapraszam was serdecznie.
2: Czyli jest cieplutko, słyszeliście głosik cieplutki od Gosi. Ja tutaj sobie jeszcze będę podróżował. Oczywiście będziemy cały czas zdawać relacje. Jak to się mówi? Oddaję głos do studia.
0: Do studia oddaję. A kiedy mi oddasz 20 zł?
1: Majówka SK2 w Chorwacji.
0: Albo nie oddawaj. Nie oddawaj. Zabierz Gosię na sztrukle. Tylko tam nie flirtować, proszę. Sylwia Grzeszczak w SC2.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij

0: Bledka. Tu jest Polska, tu są nasze hity, tylko polskie. W SC2, ale dziś studio jakby z balkonem na Chorwację.
1: Majówka SK2 w Chorwacji.
0: W SC2 sprawdzamy teren, zanim wjedziecie na Chorwację z walizkami i klapkami jak Dawid Wajda. Ja tutaj już podnoszę suwak do góry, co tam u niego się dzieje, czyli robimy tak zwane łączenie. Proszę bardzo. Proszę. O proszę. O proszę, jaka ładna muzyczka, jaki klimat, biesiadka. Gdzie ty jesteś, Dawid?
2: Jak doskonale słyszycie, jestem właśnie w zagrzebskiej restauracji. Zgodnie z poleceniem Gosi, poszedłem sobie na sztrukle. A tutaj tak pięknie grają, tak pięknie są ubrani, krawaty u mężczyzn, przypominam, krawaty z Chorwacji, piękne białe suknie u pań i to wszystko na tych mandolinach, na tych instrumentach, które nawet nie wiem jak się nazywają, przepięknie brzmi i tak przyjemnie można spędzać ten czas. Moi drodzy, no co wam powiem więcej? Nic wam nie powiem więcej, po prostu posłuchajcie, a ja jem i słucham.
0: Patrzcie, no i je te sztrukle, z adwokatem chyba.
1: Majówka SK2 w Chorwacji.
0: Niech się wybawi. Będziemy jeszcze łączyć się dzisiaj z Chorwacją i z Zagrzebiem, gdzie jest Dawid Wajda w SC2. Po godzinie 18. Na razie jedziemy z kąbiakami. Razem z wami wracamy z majóweczki przy najlepszych polskich hiciorach w SC2.

0: Izabela Trojanowska. Wszystko, czego dziś chcę, chciałbym, żeby ten kilkukilometrowy korek szybko się rozładował, bo tyle ma, korek dajecie znać, na A2 w Łódzkiem w stronę Warszawy. Kilka samochodów i motocykle dwa dajecie znać, że się zderzyły. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, zdejmijcie nogę z gazu, spokojnie, bez nerwów. Dojeżdżamy, nie ścigamy się z czasem. SK2. Oskar Cymes, dlatego już za chwilę będzie, tak na spokojnie.
1: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
2: O nie, nie tym razem.
3: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
2: Mazurska majówka, SK2.
3: Jezioro, grill, hotel ze spa, no i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba.
5: My też tam będziemy i zagramy dla was.
6: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
8: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Expo w mojej Biedronce.
1: Niektóre decyzje po prostu się czuje. Hongxi Grande Finale rocznika 2025. Cztery modele, dwa sedany, dwa SUVy. Luksus, który przyciąga spojrzenia. To ostatni moment. Wybrane egzemplarze Hongxi HS3 z korzyścią do 20 tysięcy złotych. Odwiedź nas i wybierz model dla Ciebie. Hongxi Auto Premium Rzeszów. Świlcza 147H. Hongxi. Feel Premium.
2: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
3: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się Twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
4: Rzeszowska Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. Dwa dni, cztery sceny, ponad 40 artystów. Wesołe Miasteczko, Autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jam, Myslowis, Kacperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
5: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
6: Okej, raport wysłany.
7: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
6: Słucham?
7: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
6: O kim ty mówisz?
7: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
6: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
7: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
8: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: I po reklamie.

0: Legenda wśród hitów. Hej, moja i twoja nadzieja. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku i bezpiecznie wracacie do domu, a o szczegółach wypadku na A2 już za chwilę w newsach Eski 2 o 18.
1: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy, mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
9: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
10: Kto zwalcza ból?
11: Wundary!
10: Kto?
11: Wundary! Wundary!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Gotowi na majówkę?
11: Tak!
14: Hamak?
11: Jest!
14: Grill?
11: Jest!
14: Zdrapki i gry Lotto?
11: Są!
15: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jem, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: I po reklamie.
0: Jest 18, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Po wypadku na A2 w Łódzkiem dalej duże utrudnienia. Korek w kierunku Warszawy ma kilka kilometrów. Na trasie między węzłami Wartkowice i Emilia doszło do zderzenia 2 samochodów osobowych i motocykla. Ranne są 4 osoby, w tym 9- i 11-latek.
19: Dzieci zostały przetransportowane do szpitala imienia Matki Polki w Łodzi. Natomiast kierujący motocyklem w stanie ciężkim śmigłowcem trafił do szpitala imienia Kopernika.
0: Mówi Bartłomiej Arcimowicz z Policji w Zgierzu. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się jednym pasem. Służby zalecają objazd przez węzeł Wartkowice do dróg krajowych 91 lub 72. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze ponad godzinę. Płonie kilkanaście hektarów lasu koło Częstochowy. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło po godzinie 13. W działaniach już blisko 30 strażackich zastępów. Do akcji zaangażowano też samolot Dromader Lasów Państwowych. Porażka Huberta Hurkacza w finale Challengera ATP we Włoszech. Polski tenisista przegrał spotkanie z Włochem Matteo Arnaldim 4-6, 4 do 6 i 4 do 6. W światowym rankingu ATP Hubert Hurkacz znajduje się na 63. pozycji.
1: No dobrze, a mnie 63 pozycje, ale kilka najlepszych polskich hitów w tej godzinie w SC2. Monika Brodka.
20: Jak zwykle to ja.
1: Na dzień dobry, Kowalski, witajcie.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie, tak można powiedzieć na koniec szalonej majówki. Nareszcie się kończy, ale my w SK2 nie kończymy, tylko lecimy.
2: Majówka SK2 w Chorwacji.
1: SC2 przed urlopami wakacyjnymi podglądamy dla Was krok po kroku w tę majówkę. Zagrzeb, błądzi po nim Dawid Wajda, z którym jesteśmy teraz w idealnym połączeniu polsko-chorwackim. Dawid, mów, gdzie Ty jesteś, chyba że chcesz coś innego powiedzieć.
3: Teraz chciałbym odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, bo często jak się wyjeżdża gdzieś, to sąsiedzi, znajomi proszą nas, pytają nas, czy mógłbyś mi coś przywieźć, w tym przypadku z Chorwacji. Ja sam dostałem takie pytanie, a nawet padło, czy byś mi przywiózł jakąś flaszkę. No i pytanie, co w tej flaszce mogłoby być? Jestem w jednym z lokali i tak się składa, że znalazłem taki lokal, że mam specjalistę, który po chorwacku powymienia wam, co mogłoby tam być i gwarantuję wam, że prawie wszystko z tego zrozumiecie. Mógłby mi pan powiedzieć, co tutaj jest?
4: Najbolje picie, które możecie z Chorwacki ponieść, je rakija. Imamo dwie vrste rakija, šljivovicu, travaricu. Osim toga imamo višnjevac, orahovac, imamo dunjovaču, imamo razni rakija, ali na kraju možete ponijeti i maslinovo ulje i možete bučino ulje ponijeti.
3: Może co prawda wszystkiego nie zrozumieliście, ale rodzaje, które tutaj są, na pewno tak. A na finał pan też powiedział, że jak flaszka, to może być też oliwa. Proszę bardzo, takie zaskoczenie, więc jak nie macie pomysłu, co przywieźć z Chorwacji, to oprócz tego wszystkiego, rakija, nie rakija, wino, nie wino, oliwa też jest zawsze sprawdzona. Także moi sąsiedzi, spokojnie, coś na pewno przywiozę. Mam nadzieję, że bagaż rejestrowany na to pozwoli.
1: Da. Oliwa we flaszce, Dawid, smarowanie idealne.
2: Majówka SK2 w Chorwacji.
1: Ja jednak ten magnes poproszę. Albo może też być ta oliwa. W końcu musi być ten pierwszy raz. Kaśka Wilk.

0: Dodaj jej pamiętnik.
1: Może teraz mam ją już z kim.
2: Majówka SK2 w Chorwacji.
0: Ciekawe, czy Doda ma w pamiętniku zapisane, że jakieś wspomnienia z Chorwacji, pewnie tak. Dużo wspomnień będzie miał Dawid Wajda, bo zagrzeb dzisiaj pod lupą SK2, a konkretnie Dawid Wajda, który jest z nami już na linii, chodzi sobie po stolicy Chorwacji, jest na miejscu i sprawdza dla was właśnie stolicę, Zagrzeb, zanim wpadniecie tam wy. No dobra, to w takim razie cyk połączenie, co tam w Zagrzebiu piszczy, Dawid, co ty robisz?
3: A chodzę sobie, a co mam robić? Zwiedzą Zagrzeb, cały czas jestem w tej górnej części Zagrzebia. Już troszeczkę odpocząłem, bo po rozmowie z gością rzeczywiście zaburczało mi w brzuszku. I według jej poleceń poszedłem na te sztrukle. Bardzo dobre i bardzo syte, muszę wam szczerze powiedzieć. Ja to odbieram jak taka lasagna, tylko z serem. Bardzo dużo sosu, nie ma makaronu, tylko jest jakby ciasto naleśnikowe i bardzo dużo tam jest sera. Powiem wam, że za dyszkę, tu o euro mowa, za dyszkę można się nieźle najeść. A na mały głód, taki kawałek pizzy przy ulicy, że one są już gotowe, płacisz i bierzesz, to 3,50 euro. Więc przystępne ceny, można spokojnie sobie jeść. No i plus napoje, wiadomo, jeśli ktoś jakiś napój do tego chce zamówić, no to troszeczkę może zapłacić więcej. Ale jeśli chodzi o samo jedzonko, za 10 euro naprawdę całkiem solidnie można zjeść. Ale nie o tym, co zjadłem i ile zjadłem i za ile zjadłem. A chciałem wam powiedzieć, że troszeczkę sobie jeszcze później z Gosią porozmawiałem. Polką, przypomnę, która od 6 lat, z tego co pamiętam, mieszka już tutaj w Chorwacji. I dowiedziałem się bardzo ciekawych rzeczy. Czego nie mówić? Czego w Chorwacji nie mówić, bo okazuje się, że niektóre słowa mogą być pozornie bardzo podobne do tych naszych polskich, ale lepiej ich nie używać albo używać. Czasami coś może być śmieszne albo nie. Jak na przykład pytasz kogoś o drogę, no to uważaj, drogi kolego albo koleżanko, bo prawo to nie jest prawo. Prawo to znaczy prosto. Zachód na przykład. To nie jest zachód, tylko toaleta. Jest jeszcze coś takiego, jakbyś chciał czegoś szukać, to uważaj na to słowo szukać, bo bardzo brzmi podobnie do innego słowa chorwackiego, szukat. I mówię to po cichu, bo tutaj dużo ludzi chodzi, a to jest bardzo brzydkie słowo podobno w Chorwacji. I najważniejsze, Polako to nie znaczy Polak, tylko powoli. Dowiedziałem się jeszcze, że odwrotnie z kolei. Jak ktoś do was powie frajer, to się nie obrażajcie, bo frajer tak naprawdę to jest super gościu. Co mi jeszcze Gosia powiedziała? A, lipa. Lipa to znaczy ładna. To też jest bardzo ciekawe. I uwaga, jakby ktoś przyjechał w celach zarobkowych do Zagrzebia, to uważajcie na słowo zatrudnić, bo zatrudnić to znaczy zapłodnić. Także tak, chodzę sobie po Chorwacji, chodzę sobie po Zagrzebiu dokładnie i staram się używać wszystkich słów tak jak należy. Staram się też relacje zdawać w miarę po cichu, bo niektóre słowa mogą być jakoś dziwnie odebrane. Także podążam dalej tymi pięknymi uliczkami, które tutaj są i słyszymy się pewnie jeszcze dzisiaj niebawem.
0: Oczywiście, że się słyszymy, Dawid, i powiem ci po chorwacku, że jesteś frajer.
2: Majówka SK2 w Chorwacji.
0: Czyli super gościu. No dobra, wcale nie będzie teraz Polako, czyli powoli, a lipa to była ładna z tego co pamiętam. To bardzo lipa piosenka, Wet Fingers w SC2, Vicky Gabor jeszcze za chwilę.

0: Demono, Kamień i Aksamit, jeszcze ten saksofonik i nasz Scatman, Andrzej Krzywy. No, na drogach dzisiaj trochę jest nerwowo, powroty majówkowe dla niektórych się wydłużają, a czwórka dajecie cynk między Opolem a Katowicami i pomiędzy Strzelcami Opolskimi a Łanami. Tam doszło do wypadku, spore utrudnienia, podobnie S17. Trasa Lublin-Warszawa między Garwolinem Północ a Lipówkami, też zderzenie i ruch spowolniony. Jabłonna zakorkowana w kierunku Warszawy, Nowego Dworu Mazowieckiego. Wielu nas wraca, ale my jak zawsze w SC2 gramy pozytywnie, lekko, bez poganiania.
1: SK2.
0: Dobra muzyka ma was dowieść. W dobrym nastroju. Jonathan, PZ i Liwka już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Choć pytania mogą wydawać się proste,
2: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
4: Roślina.
5: Agawa.
4: Kolor.
5: Też agawa? Nie. Abażur.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
3: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
2: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
3: Reklama.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem VAT,

0: aplikacji Orlen Witaj oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
1: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Gotowi na majówkę?
3: Tak!
2: Hamak?
3: Jest!
2: Grill?
3: Jest!
2: Zdrapki i gry Lotto?
3: Są!
4: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Rzeszowska Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jam, Myslowis, Kacperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Hips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejjuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
6: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
7: Okej, raport wysłany.
8: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
7: Słucham?
8: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
7: O kim ty mówisz?
8: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
7: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
8: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
9: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
10: Rzeszowskie Juwenalia już w maju. Baw się z prędkością światła, a po koncertach odpal ultraszybki światłowód i telewizję cyfrową od Skyware. Skyware, sprawdzony dostawca internetu i dumny partner Juwenaliów. Wejdź na skyware.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci!
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: Magia tego utworu polega na tym, że powstał w nocy i to za pierwszym podejściem. Klasyk nad klasykami przez duże K. Andrzej Zaucha i Selavim. Pocztówka z Paryża. Pocztówkę z Chorwacji. To musi nam wysłać Dawid Wajda. I tam zajrzymy do Zagrzebia w SC2 po 19. No i oczywiście w towarzystwie najlepszych polskich hitów.
1: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm. W jednej z najlepszych maili ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
7: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
8: Lubisz lody?
9: Lubię.
8: Ja lubię owocowe.
9: A ja śmietankowe.
8: Na patyku.
9: Z pudełka.
8: A chcesz spróbować moich?
9: A ty moich?
10: Koral. Przełamuje lody.
11: Gotowi na majówkę?
12: Tak!
11: Hamak?
12: Jest!
11: Grill?
12: Jest!
11: Zdrabki i gry Lotto?
12: Są!
13: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jam, Mysłowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejjuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
17: I po reklamie.
0: W kalendarzu 3, oprócz święta Konstytucji 3 maja, mamy też Dzień Słońca. A słońce spisało się w ten majowy weekend na piątkę. W Trójmieście tylko możliwe jeszcze dzisiaj burze, więc tutaj może być problem z puszczeniem dymka z grilla, ale możemy sobie puścić w wyobraźni taki dymek, jak wracamy do domu, jak ten dym opatulał to, co mieliśmy na ruszcie. A w tej godzinie król rusztu Dawid Podsiadło, grillowy kozaczek Muniek Staszczyk, władczyni żaru Edyta Bartosiewicz, czy szefowa ognia i dymu Roxy Węgiel. Ona zawsze przygotowana na grilla. Jak my.
18: Najlepsze polskie hity.
19: Polskie hity.
0: Kowalski, witajcie, a to już Małgosia Ostrowska na dzień dobry. Wieczór.

0: Wity podsiadło w SC2, to teraz będzie Dawid Wajda, też w SC2, ale z Zagrzebia.
1: Majówka SK2 w Chorwacji. Majówka SK2 w Chorwacji.
0: No dobra.
1: SK2 w Chorwacji.
0: Aż 3 razy musiałem wam dać to do zrozumienia, że tak, w tę majówkę bawimy się w Chorwacji, bo my na żywo łączymy się z Dawidem Wajdą, który sobie spaceruje właśnie po Zagrzebiu, ogarnia to miasto, zanim zrobi się tam wakacyjny tłum. Dobra, Dawid, bo już jesteś na linii. Wiem, że byłeś w knajpie, dzisiaj jadłeś lody, biegałeś po schodach z dolnej części miasta Zagrzebia do tej górnej. Kupiłeś też tam pamiątkowe flaszki z oliwą. A teraz co tam kombinujesz w Zagrzebiu?
2: Wiecie co, spaceruję sobie tą bardziej zabytkową, tak bym to nazwał, częścią Zagrzebia. Jest też dużo pamiątek, dużo sklepów z magnesami, z różnymi pamiątkami. Jedna pamiątka, która uderzyła moje oko, to takie serce, czerwone, ozdobione jakoś, i na środku tego serca jest takie malutkie lusterko. I ja teraz wejdę do jednego sklepu, stoję przy nim i tutaj zapytamy kogoś, co to w ogóle oznacza.
3: Excuse me, I have one question, could you tell me? Because I'm wondering, there is some heart with a mirror.
4: Yes, little
3: heart. Why this heart has a mirror?
4: So it used to be a wedding tradition for a marriage proposal. Uh-huh. A man would bake a cookie. It was traditionally a cookie, a gingerbread cookie. He would decorate it and put a mirror on it, and he would go to propose. The heart represented his love, and if the girl declined the proposal, she would eat the cookie, so no love. Okay. And if she kept and preserved the cookie, that's a yes to the proposal. The mirror was there, so she knows who's in his heart. It's her. She sees herself.
3: Oh, very beautiful.
4: Yeah. The tradition unfortunately stopped, and it turned into a legend, and now it's one of the symbols of Zagreb.
3: Okay, thank you so much. Jak słyszeliście, ja wam to przetłumaczę. Taka tradycja, z piernika upieczone serce, jak mężczyzna chciał się oświadczyć żonie, to piekło się takiego piernika, dawało się serduszko. Moja największa miłość to i Bóg, i się widzisz w serduszku. Dajesz komuś takie serduszko i już. Czyli to może być doskonała pamiątka. Jeśli macie jakąś ukochaną osobę, której chcielibyście dać takie serduszko, no to śmiało można taką pamiąteczkę właśnie kupić zamiast magnesu. Bo wiecie, magnesy magnesami, ale miłość to miłość, prawda? Więc serduszko może z lustereczkiem, jak będziecie w Zagrzebiu, komuś można sprawić.
0: To lustereczko to nie wiem, czy jest taki bezpieczny prezent, bo można być zapatrzonym w siebie.

Wiem co sam, szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak. Piękny.

0: dzisiaj wyjątkowo na koniec tej naszej kochanej polskiej majóweczki mamy z wami wypad na Chorwację z SK2, zanim zacznie się wakacyjny najazd na Zagrzeb między innymi, bo tam znajduje się nasz wysłannik Dawid Wajda, człowiek, który dzisiaj miał tam mnóstwo przygód i z którym się łączymy. Halo Dawid.
1: Moja przygoda, majówkowa przygoda w Zagrzebiu powoli dobiega końca. Tak spacerujemy sobie parkiem w kierunku dworca autobusowego, żeby później wybrać się na lotnisko i wrócić do kraju. Ktoś musi przecież jeszcze poprowadzić to radio z centrali, że tak powiem. No ale słuchajcie, podsumowując, Zagrzeb to taki no, idealny przystanek w drodze na Adriatyk. Jeśli będziecie myśleć o wakacjach w Chorwacji, no to obowiązkowo trzeba stolicę Chorwacji zaliczyć, czy to samochodem, czy samolotem, a przypominam, że w tym roku więcej miejsc w połączeniach bezpośrednio z Polski do Zagrzebia. No miasto to jest, które nie narzuca tempa. Tu kawę pije się godzinami i tu jest Polako, czyli powoli, powoli. To już chyba też wam mówiłem. Pięknie można też pozwiedzać Dolne Miasto, Górne Miasto, jest Targ do Lac. Tam pachnie owocami, warzywami. Wiele ciekawych miejsc, które można pozwiedzać. No i teraz jeszcze na finał, w tym jednym z parków, przypominam, jest ich 7, taką piękną podkowę wokół centrum miasta tworzą. Spotkałem jeszcze dwie Polki. Jak macie na imię?
2: Cześć, Ewa.
3: Cześć, Anita.
1: I skąd przyjechałyście?
2: Z Warszawy.
3: Z Warszawy.
1: Z Warszawy, obydwie. Wypad przyjaciółek.
2: Tak, dokładnie tak.
1: Okej, okay. I od kiedy tu jesteście?
2: Od piątku.
1: Czyli majóweczka, tak samo jak ja.
3: Tak, odpoczywamy, zwiedzamy, oglądamy, jest świetnie.
1: Okej, okay, a już wracacie?
2: Tak, wracamy, bo to taki city break. Nigdy wcześniej nie byliśmy w Zagrzebiu, stwierdziłyśmy, że warto się wybrać i naprawdę warto.
1: Ale w tym momencie wracacie?
3: Tak, no już też się wybieramy na autobus.
1: No to może pojedziemy tym samym. Mam pytanie, co ty robiłyście, co ciekawego, bo może coś innego niż ja?
2: Wiesz co, no my Zagrzeb, ale wiedziałyśmy też, że jest możliwość pojechania poza Zagrzeb i zobaczenia tego województwa zagrzebskiego, więc pojechałyśmy zbierać trufle.
1: Czyli grzyby.
3: Tak, razem z psem. Pies był niesamowity zupełnie, to jest jakiś podobno włoski, wodny pies, aha, który zachowuje się jakby był szczeniakiem i cały czas wykopuje te trufle.
1: Ile tych trufli znaleźliście?
2: No, tak myślę, że z 15 na pewno.
1: Sprzedacie czy zjecie?
2: Nie no, zdecydowanie zabieramy na pamiątkę. Mamy nadzieję, że nas nie zatrzymają z tymi truflami.
1: Dobra, i ostatnie pytanie, bo jest miasto Dolne, miasto Górne. Ja się trochę sapałem, bo kolejka nie działa. Żeby wjechać na górę, wam było łatwiej troszkę niż mi?
2: Zdecydowanie, chociaż wolimy schodzić.
1: Okay. No to my powoli schodzimy do tego przystanku autobusowego i zmierzamy w kierunku Polski. Tak się kończy majówka w Zagrzebiu. Niektórych z was być może zachęciłem do tego pięknego miasta. Ja tu jeszcze kiedyś wrócę.
4: Majówka SK2 w Chorwacji.
0: No, na pewno wrócimy. Na razie wracaj tutaj do nas. A teraz autobusem na lotnisko. Coś czuję, że to będzie wesoły autobus. W końcu mają grzybki. Te trufle mają, nie? Smaczna sprawa. Edyta Bartosiewicz.

Cały czas w SC2 trwa majówka, ona się nie kończy, tylko będziemy brać krótką chwilę na oddech, na jego złapanie, bo jutro zaczynamy coś, co spokojnie można nazwać drugim sezonem majówki w SC2. I to w najlepszym możliwym stylu. Słuchajcie, jest do zgarnięcia wyjazd na Mazury z ekipą Eski2. Montujemy taką ekipę. 3 dni totalnej zabawy w hotelu. My wszystko ogarniamy, wszystko stawiamy. Wy tylko macie przyjechać i dobrze się bawić. Do tego jeszcze koncert Kuby i Kuby, taki ekskluzywny, tylko

0: Dla was, dla naszej ekipy, w bardzo fajnym mazurskim klimacie. I najważniejsze, jak się zgłosić, piszcie, dlaczego to właśnie ty powinnaś spędzić z nami tę majówę na Mazurach, bo może to będzie wasz weekend życia, a my już wiemy jedno, że na pewno będzie grubo. SK2.pl, tam się zgłaszajcie.
1: SK2
0: Liber Sylwia Grzeszczak, co z nami będzie, kiedy znajdziemy się na zakręcie? Dla kierowców, którzy wracają do domu z majóweczki, już za chwilę coś w SC2.
1: Reklama.
2: Rzeszowska Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jam, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Hips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
3: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Rzeszowskie Juwenalia już w maju. Baw się z prędkością światła. A po koncertach odpal ultraszybki światłowód i telewizję cyfrową od Skyware. Skyware, sprawdzony dostawca internetu i dumny partner Juwenaliów. Wejdź na skyware.pl.
1: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Coral. Producent lodów Grand Cookie.

0: zanim zaczęła śpiewać swoje kawałki. Jako Doda wcześniej jeszcze takie między innymi pościelóweczki wykonywała w zespole Virgin i dwie bajki w ST2. A ten weekend był bajeczny, trzeba przyznać, majowy, majówkowy, rozpoczynający sezon grillowania razem z wami, z najlepszymi słuchaczami Eski 2. Byliśmy w górach i na Mazurach, odwiedziliśmy Chorwację, ale nie przejmujcie się, to nie znaczy, że wszystko co dobre szybko się kończy. My dalej kontynuujemy, bo po 20 mamy dla was najlepsze polskie hiciory. Warius Manx, Michał Szczygieł czy Wiktor Waligura. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Grand Cookie.
2: Reklama.
3: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jem, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejjuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
2: I po reklamie.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: jestem jak Borek z forsą. Krążę na okrągło, jestem jak Borek z forsą. A ja krążę na okrągło, jestem jak Borek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Krążę na okrągło, jestem jak Borek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pobląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz